Lili, jest numem tasi. Kosi kaszczaste se? Love. Lili, turwoć me kiaraś czy bacesy?